0: and bangers.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś zostawiłeś mnie sam.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

FM, mamy 35 minut po siódmej, a w internecie znowu drama za dramą. Ludzie analizują każdy ruch Filipa i Bianki Heizerów, a oni, no totalnie inny mood, totalnie easy. Świeżo upieczeni małżonkowie właśnie pokazali się na Rodos. Morze, słońce, wakacyjny chill, zero przejmowania się tym, co aktualnie dzieje się w komentarzach, a jest naprawdę grubo. Para wrzuciła fotki z wyjazdu i przesłała pozdrowienia, więc wygląda na to, że grecki urlop trwa w najlepsze. A cała drama, no cóż, no internet nie ucieknie, a zachód słońca na Rodos już może. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.

i Earrings w Radiu Kiss FM. I love that banger, ale w tej godzinie same takie, jak ja się cieszę, Sanach, Tame Impala czy Urzel do ósmej zagrają nam ładnie na pobudzenie tylko w Radiu Kiss FM. Za 19 minut mamy ósmą, jedźcie ostrożnie. Radio Kiss.

0: Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja.

0: Antenie Radia Kiss FM, a Sanach miała też kiedyś taką piosenkę Kawka na Wenos, dzisiaj towarzyszy mi. I słuchajcie, zbliżamy się do ósmej i chcę wam powiedzieć, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Kawy. Z tej okazji wypiję tych kaw z 70, bo promki będą wszędzie. Co więcej, w radiu mamy za darmo, więc jak my to lubimy w Poznaniu, wezmę sobie na wynos, będzie taniej.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest ósma. Ponad 100 aptek w Polsce straciło zezwolenia. Jak tłumaczy Główny Inspektorat Farmaceutyczny, powodem był nielegalny obrót lekami. Chodzi o wywóz niektórych preparatów z kraju. Plaże w Ustce zostały zamknięte. Morze wyrzuciło wczoraj na brzeg substancję ropopochodną. Prawdopodobnie wyciekła z jednego ze statków. Bezchmurne niebo, słaby wiatr, temperatury sięgające 20 kilku stopni w cieniu. Taką pogodą możemy cieszyć się w całym kraju. Warto skorzystać w najbliższych dniach z takich warunków, wybrać się na spacer czy pojeździć na rowerze. Z końcem tygodnia będzie więcej chmur, ale lekki deszcz może pojawić się tylko w piątek i sobotę na wybrzeżu. To wielki dzień dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP w Chengdu. Początek meczu o 13:00.
3: O tej porze na ulicach Warszawy mamy klasyczne biurowe apogeum, ale jej rozumiskie twardo trzymają pokutne tempo od Pruszkowa. Na Targówku przez wykopki na Gilarskiej zator mamy w ulicy Łokietka i Trocką. Trzeba odczekać trochę, by w ogóle przejechać skrzyżowanie. Zachowajmy spokój o poranku.

Na warszawskich termometrach zameldowało się 10 stopni. Kto jeszcze nie wyszedł z domu, ja bym radziła ubrać się na cebulkę, bo jest naprawdę rześko, bardzo rześko, ale to nic, bo będzie dzisiaj naprawdę piękny dzień, bardzo ciepły, bardzo słoneczny. W tym najcieplejszym momencie dobijemy do 21 stopni. Z nieba nie będzie nawet

0: Latuje, ale na moment zrobi się trochę poważniej, bo temat jest naprawdę ważny. Helena Englert podczas Tańca z Gwiazdami pokazała, że za tym idealnym uśmiechem na parkiecie i w sieci czasami kryją się naprawdę trudne emocje. Aktorka opowiedziała o hejcie, z którym mierzy się w internecie, między innymi przez swoje rodzinne nazwisko. Przyznała, że komentarze mocno potrafiły ją zaboleć i że w pewnym momencie zdecydowała się skorzystać z pomocy specjalisty. No i chwilę później wyszła na parkiet, muzyka startuje i daje z siebie wszystko. 35 punktów za czacze. I chyba właśnie to jest najlepsza odpowiedź na ten cały internetowy hejt. Nie wdawać się w każdą dyskusję, po prostu robić swoje i to w takim stylu. Bo pamiętajcie, hejter może napisać komentarz w 5 sekund, a wy nie musicie nosić go przez całe dnie w głowie. Także od całego Radia Kiss FM przesyłamy dużo luzu i trochę mniej spiny, hejterzy.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?
0: BTS Dynamite, absolutny trend w Radiu Kiss FM już teraz.

Bajcior, Tajla czy Oki, no i jeszcze Niusik. Wiecie, że w Tańcu z Gwiazdami była kolejna drama, tak kolejna. No powiem wam, powiem. Wysłuchacie Radia Kiss FM, Only Drops and Bangers. No i a little bit of drama.

28 minut po 8, kochani moi, wiem, że dziś dzień kawy, ale, no nie ma kawy bez czegoś słodkiego, co? Ja właśnie jestem chyba po 16 kawusi, ale też po słodkich naleśniczkach na śniadanie. Ogarnęłam nową recepturę, więc jak będziecie grzeczni, to zaraz wam powiem, jak zrobić najlepsze śniadanie życia. No ale najpierw najlepsza muzyczka, najbardziej pyszna, Ray i Joy w Radiu Kiss FM już teraz.

0: Wedding w Radiu Kiss FM, 38 minut po 8, a ja mówię wam obiecany przepis na naleśniki, także pod gościa albo notujcie. Uwaga! 2 szklanki mleka, 1 szklanka mąki, łyżka masła, pół szklanki cukru i 2 jajka. I to jest wszystko. Do tego powidła babci Heni albo Hani. No i mamy wszystko. Obiecuję, że na pierwszą rocznicę Radia Kiss FM zaproszę wszystkich słuchaczy i razem sobie zjemy. Deal? Deal. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready
0: for this? Ten numer jest absolutnym trendem. Serio, w Radio Kiss FM już teraz.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja czegoś

prawdziwe drops and bangers, ale jeszcze w tej godzinie same takie. Będzie Oki, będzie Lolek, będzie Tajla, będzie się działo. No i może jakiś horoskopik, rybki, coś ten dawno nie było.

0: Autopromocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop.

0: zbiornikami, no to zróbcie głośniej, bo dziś intuicja mówi wam więcej niż nie jeden czat grupowy. Zaufajcie sobie, bo możecie trafić na ciekawą okazję albo na niespodziewaną wiadomość. W miłości ktoś może dać ci subtelny znak, nie udawaj, że go nie widzisz, a w kasie dzisiaj lepiej nie kupować rzeczy pod wpływem impulsu. No jakieś randomowe zdania z internetu, a jak mogą poprawić dzień? No nie ma za co!
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: To naprawdę trenduje mój ukochany numer Talking Body. Będzie głośno dzisiaj w studiu.

0: Więcej nieba w Radiu Kiss FM. Oki, o co chodzi, Lolek, a my zbliżyliśmy się już do 9:00. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 9:00. Nie będzie referendum w Warszawie. Organizatorom nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Stołeczna operacja referendalna otrzymała ich tylko 111 tysięcy, czyli o 20 tysięcy za mało, żeby odwołać Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy narzekają na brak wsparcia ze strony ruchów i partii opozycyjnych. Zbiórka podpisów ruszyła po aferze w Szpitalu Południowym. Drugie w ciągu ostatniej doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Portugalii, tym razem w Lizbonie. Maszyna zmierzająca do Nowego Jorku miała problemy techniczne. Co trzeci Polak korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji. Pokazują to dane Microsoftu. Zrównaliśmy się w tej kwestii z Niemcami. Więcej snu REM i snu głębokiego to niższe ryzyko aż 83 chorób. Tak twierdzą naukowcy. Najkorzystniej wypada spanie od 6 do 8 godzin na dobę.
3: Szczyt powoli w Warszawie pęka. Dobra wiadomość z trasy S8. Wreszcie przejezdnie. Zła wciąż jest ciasno w Śródmieściu przez zablokowaną Górnośląską. Rozbrat dalej pełznie. Zatory na wlotówkach w końcu zaczynają się rozjeżdżać, więc najgorsze chyba już za nami. W Warszawie powoli rozkręca się dzień jak z obrazka, a chłodny poranek odchodzi w zapomnienie. Wprawdzie bardzo powoli, bo wciąż jest dosyć rześko. Na szczęście temperatura szybko całkiem idzie w górę i mamy już równe 12 stopni na warszawskich termometrach. Do południa ugramy prawie 20 stopni. Ja myślę, że dzisiaj jest taki dzień, by w pracy odpoczywać od pracy i korzystać z tego słońca.
0: 8:40 na zegarach. Moja ulubiona godzina. Śniadanie już praktycznie zjedzone. Korki na mieście się luzują, więc easy kawka zazwyczaj czeka na stole. Dziś Światowy Dzień Kawy. Tylko przypominam, No Way brzmi jak scenariusz idealny, a jest całkiem prawdziwy. Ej, słuchajcie Radia Kiss FM, więc o najlepsze bęgery nie musicie się już martwić. Ja jestem Julka, jesteśmy tutaj razem do 11:00 i cieszę się niesamowicie, że mogę się z wami dzielić moim humorem top of the topu, trochę D4K. Jedziemy z tym. Będzie mega fajno, bo na sam początek. Radio Kiss FM. Tame Impala i Loser. Obudźcie mnie o każdej porze dnia i nocy, a ja

0: Radio Kiss FM, ale to buja. Słuchajcie, ja mam kolejny mały backstage'owy plot twist po Tańcu z Gwiazdami, bo jak wiemy, Kajra pożegnała się z programem, ale zanim na dobre opuściła parkiet, powrócił temat jej spięcia z Julią Wieniawą. Julia po jednym z występów ostro oceniła Kajrę i powiedziała m.in., że miała wrażenie, jakby wokalistka, no, nie dawała z siebie wszystkiego. Padło też słynne stwierdzenie o poceniu się, że podobno Kajra bardzo nie lubi pocić się na parkiecie. No i później Karolina przyznała, że ten komentarz był dla niej bardzo trudny, bo naprawdę ciężko trenowała przez ten kolejny tydzień, ale Julia nie zostawiła sprawy bez odpowiedzi. Po programie podeszła do Kajry, porozmawiały i ją przeprosiła. I chyba dobrze, że skończyło się właśnie tak, bo czasami człowiek coś powie, a emocje zrobią swoje i potem dopiero przychodzi moment, dobra, może jednak troszeczkę popłynęłam, tak czy inaczej. Kajra z programu odeszła, ale drama najwyraźniej została jeszcze jedną rundkę na parkiecie.
1: Radio Kiss FM. Trend alert.

piosenka idealnie się dzisiaj wpasowała, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Serca, ale o tym troszeczkę później, również będzie o tym, co ma piernik do wiatraka, bo Kacper Błoński wypowiedział się na temat ślubu Filipa Heizera. No tego jeszcze w radiu nie grali. Radio K-

0: Słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja.

Radia Kiss FM, mamy 28 minut po 9, a ostatnio głośno o hajzerowym ślubie. Wypowiadają się wszyscy, dosłownie wszyscy, ale Crashera bym się tutaj nie spodziewała. Kacper Błoński mówi jasno. Przeraża mnie to, że on się tyle na ten temat wypowiada, że wyciąga tyle prywaty ze swojego życia. Podejrzewa, że chodzi o kwestie finansowe i żeby ludzie cały czas o nim głośno gadali. No ja jestem ciekawa, co sądzicie na ten temat, ale wiem jedno. Najpopularniejsza pizza w Szwecji to ta z kebabem.

0: absolutnie. Wiecie, że ten dźwięk na TikToku ma ponad 2,5 miliona filmów. What the hell? No więc nic dziwnego, że gramy go w Radiu Kiss FM, ale przed nami kolejny taki gagatek, więc zróbcie głośniej.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.
0: No to będzie prawdziwy banger. So good.

takie bangery w tej godzinie w Radiu Kiss FM, ale mam nadzieję, że wstaliście już dobrze, bo zbliżamy się do 10. Ja lecę po drugą kawusię, także będzie energia. I dzisiaj mamy dzień kawy, tak tylko przypominam, jakbyście nie wiedzieli, czego się dzisiaj napić do śniadanka. Drops and bangers.

No jak to trenduje, słuchajcie, zbliżamy się już do 10, ale easy, ja jestem z wami do 11, a od 14 Daria i Niko wjadą na pełnej. No i dla przypomnienia, dziś imieniny obchodzą Michał, Gabriel i Rafał. Może uda wam się wkręcić na jakąś imprezkę dzisiaj, powodzenia.

0: Bęgarek od piątku na naszej antenie. Już teraz czas na update Radia Kiss FM. Mamy 10:00.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10:00. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Tym razem 1-3. Na stadionie w Solnie ten mecz na żywo oglądali kibice z Polski. Nie byli zadowoleni ze stylu gry naszej kadry. Orzekli, że to słaby wynik, bo i gra była słaba. W piątek w Warszawie Polska zagra z Rumunią. Luka w Windowsie, Linuxie, Androidzie i macOS pozwala śledzić aktywność użytkowników. Chodzi o mechanizmy, które informują system o zmianach w plikach. Da się w ten sposób na przykład wyświetlić fałszywe okno z prośbą o hasło. Turcja była jednym z najpopularniejszych kierunków zagranicznych wakacji Polaków. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Rakieta nośna Starship wodowała na Pacyfiku. Maszyna należąca do firmy SpaceX po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Organizatorom zabrakło podpisów pod wnioskiem o dymisję Rafała Trzaskowskiego, mówi szef akcji Maciej Wilk.
4: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Jest to poniżej zakładanego minimum. Jak sami państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
3: Komitet przekształca się w stowarzyszenie, które ma patrzeć władzom na ręce. Sam prezydent może jednak zachować spokój. A o spokój apeluje także dziś wojewoda mazowiecki. Na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie zawyją syreny alarmowe. To wyłącznie prace serwisowe. Nie ma żadnego zagrożenia ani powodów do niepokoju. Ale powód do zadowolenia mają za to szukający etatu. Na Stadionie Narodowym właśnie wystartowały warszawskie targi pracy i przedsiębiorczości. Do 16:00 czeka na Was ponad 100 wystawców. Na miejscu za darmo skonsultujecie dokumenty z rekruterami i zrobicie profesjonalne zdjęcie do CV. Przejezdność na mostach Warszawy przywrócona. Zwalniamy już tylko na wąskich osiedlowych objazdach, na przykład Targówka. Służewiec odetchnął, wlotówki wreszcie świecą na zielono, ale słuchajcie, kierunkowskaz to nie jest opcja premium. Używajcie przy zmianie pasa. Spokojnego wtorku, Warszawo.
1: Radio.
3: W Warszawie mamy teraz równe 15 stopni, odczuwalnie 13 z hakiem i czyste niebo bez ani jednej chmurki. Jeśli jeszcze nie macie w ręku kubka, to nadrabiajcie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy. Obojętnie jakiej, sypanej, rozpuszczalnej z automatu, czy mrożonej, byle wypitej gdzieś na słońcu, która będzie aż z nami do wieczora tak pięknie świecić. Po południu dobijemy do 21 stopni.

10:03 na zegarach i niezmiennie jak od 3 godzin witam was ja, Julia Wasielewska, wasza ulubiona śpiewająca, prowadząca The Best of the Best Radia Kiss FM. Dziś na termometrach piękna pogoda, słoneczko świeci, kawa kawuje i życie życiuje, więc easy. Adriana dzisiaj ze mną nie ma, więc póki studio jeszcze nie wybuchło, to będzie dobrze. Niech was dzisiaj nic nie martwi i nie smuci, to będzie najpiękniejszy poranek, zapewniam. Bo na sam początek Swedish House Mafia i Happiness is so sad.

odcinek serialu pod tytułem Czy Maria Jeleniewska i Tomasz Fornal to coś więcej? Maria wrzuciła do sieci zdjęcie pięknego bukietu, który, jak wynika z jej wpisu, dostała właśnie od Tomasza. I oczywiście internet nie mógł po prostu napisać ładne kwiatki. Nie, nie, nie. Wjechali internetowi detektywi, którzy zaczęli łączyć kropki i szukać kolejnych wskazówek, bo przecież jeden bukiet to jeszcze nic, ale bukiet od konkretnego faceta dla internetu to już materiał na 3 sezony serialu. No fani od dłuższego czasu przyglądają się relacji tej dwójki, a każdy kolejny szczegół tylko podkręca tę ciekawość. Czy mamy więc nowy trop? No tego nie przesądzimy, ale jeżeli Maria dzisiaj wrzuci zdjęcie 2 kubków kawy, to niech internet zacznie już wybierać salę weselną. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Too hot to skip.

Kiss FM, mamy 22 minuty po 10 i same bangery w naszym radiu Kiss FM. No przyznajcie sami, że są naprawdę wiralowe, ale w tej godzinie zagramy jeszcze m.in. Tyle, Davida Guetta czy Rivierę. No i słuchajcie, no nie mogę was zostawić, no oczywiście bez suchara od Wasilewskiej, także posłuchajcie do końca, bo myślę, że będzie naprawdę sucho, tak jak lubicie najbardziej w radiu Kiss FM. Cześć, tu Julka!

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Autopromocja.

29 minut po 10. Anny, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Serca. Tak, dobrze słyszycie, serce nie sługa. Dlatego święto ma na celu zwiększenie świadomości społecznej odnośnie chorób serca oraz promowanie zdrowego trybu życia. Także badajcie się, no i najlepiej się nie zakochujcie, bo serce nie sługa, a wciąż każe mu bić, jak to mawia klasyczek.

Radio Kiss FM, mamy 37 minut po 10, a ja chciałabym przypomnieć wam tylko, że mamy social media i to jakie? Radiokiss.fm, tam wchodzimy, mamy odnośniki do TikToka, do Instagrama, ostatnio pojawia się tam naprawdę sporo kontentu, na przykład wczoraj był u nas Jasiek Piwowarczyk i powiedział taką liczbę od 1 do 10 tysięcy, na tyle właśnie lajków puścimy jego numer premierowo, także słuchajcie, wbijcie, zobaczcie ile lajków powiedział, bo nie wiedział jaki to jest challenge i jeśli wybijecie, no to Jasiek do nas przyjdzie, a będą goście w tym tygodniu.

11 czas szybko leci, ale jeszcze w tej godzinie Rosie czy Tame Impala. No i oczywiście słucha Rudy Wasilewskiej. To będzie naprawdę grube, także zostańcie z nami, zróbcie głośniej.

Rosie i New Trick, a już teraz czas na ostatni suchar dzisiaj. I w sumie pierwszy i ostatni, ale jest tak mocny, że myślę, że będzie absolutnie wystarczający. Co robi goła kura w pralni? Pijesz?

0: 11, więc to już końcówka programu Easy. Dziękuję wam za dzisiaj, było wspaniale jak zwykle. A już teraz czas na update Radia Kiss FM. Słyszymy się jutro o 7, pa, pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. 13-latek z województwa kujawsko-pomorskiego planował zamach w swojej szkole. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania nastolatka, po czym weszli do jego domu. Jak mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w przygotowanym do szkoły plecaku mundurowi zabezpieczyli bagnet, a w mieszkaniu także tasak. Chłopiec został przesłuchany, a jego sprawą zajmie się dziś sąd rodzinny. Wielka Brytania obejmie parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej. Chodzi o kraje nordyckie i bałtyckie oraz Holandię. Tak twierdzą fińskie media. Polska wśród unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku byliśmy na 3. miejscu. Pisze o tym Puls Biznesu. Józef Ignacy Kraszewski od teraz w kosmosie. Polski pisarz z XIX wieku został uhonorowany planetoidą, która nosi teraz jego imię. Tak zdecydowała Międzynarodowa Unia Astronomiczna.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Obrońcy praw zwierząt protestowali pod ratuszem przeciwko nielimitowanemu odstrzałowi dzików w stolicy.
4: To jest po prostu jakaś farsa.
5: Recepta jest bardzo prosta, to znaczy przede wszystkim przestać strzelać do dzików w lasach.
6: Są miasta, których sobie poradzono, na przykład Barcelona. Wystarczy po prostu troszeczkę wiedzy zaczerpnąć.
3: Ale przed ratuszem pojawili się też zwolennicy radykalnych rozwiązań, w tym przedstawiciele Konfederacji i Ruchu Narodowego. Obrońcy praw zwierząt już zapowiedzieli manifestację w lasach miejskich, gdzie dziki mają być odławiane. A Warszawa cofa się o ponad 200 lat, przynajmniej na mapie. W miejskim portalu historycznym pojawił się plan Bacha z 1809 roku. Jedna z najstarszych szczegółowych map stolicy. Można na niej sprawdzić dawny przebieg ulicy, zasięg zabudowy czy układ Starego Miasta i Przedmieść. Plan jest dostępny bezpłatnie w internecie, także na smartfonach. A na Żoliborzu trwa zacięty spór o ptasi zakątek, gdzie pod topór ma pójść kilkaset drzew. Więcej o tym za godzinę. Słońce w Warszawie dzisiaj grzeje zupełnie bez skrępowania. Mamy już 18 stopni. Za 2 dni październik, a na zewnątrz warunki jak w sierpniu. Myślę, że to czas na drugą kawkę, skoro dziś oficjalne święto kofeiny, to nie ma co się ograniczać do jednej. Około godziny 16 złapiemy dziś w Warszawie swoje maksimum, czyli ponad 21 stopni w cieniu.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always

0: FM. Voice by AI.
1: Na zegarach południe. Autokar wiozący dzieci zderzył się z ciężarówką pod Grodziskiem Mazowieckim. Do wypadku doszło w Osowcu. Autokarem jechało 37 osób. Do szpitala trafiła jedna z opiekunek, a 11 dzieci ma tylko otarcia. Rosja nie jest gotowa do rozmów. Nie ma potrzeby kolejnych spotkań. Tak mówi szef dyplomacji Niemiec, Johann Wadeful. W weekend spotkał się z Siergiejem Ławrowem. Policja z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli coraz częściej wykorzystywane są drony. Jak mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji, kierowca, który popełni wykroczenie, jest zwykle od razu zatrzymywany i dostaje mandat. Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. Polscy inżynierowie pracują nad europejskim systemem obserwacji Ziemi. Ma umożliwić państwom Unii niezależny dostęp do danych satelitarnych na potrzeby obronności.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Drzewa czy żłobek? Trwa batalia o żoliborski ptasi zakątek. Mieszkańcy zebrali 2000 podpisów w obronie zieleni, ale dzielnica nie ustępuje, bo w projekt przedszkola włożono już setki tysięcy złotych, mówi wiceburmistrz Joanna Kotkowska-Pyzel.
3: Nie ma podstawy prawnej i faktycznej dla rozwiązania tej umowy. Okoliczności, które państwo przedstawiają, takiej podstawy nie stanowią.
2: W zamian za wycinkę urzędnicy obiecują zastępcze nasadzenia. Zacięty opór stawiali też dilerzy na Woli. Kryminalni przejęli u nich 3 kg narkotyków. Zatrzymywane małżeństwo szczuło mundurowych psem, a mężczyzna rzucił się na policjanta z pięściami. Finał to areszt i widmo 10 lat za kratkami. Kryminalne sceny od 9 października zobaczycie na wielkim ekranie. Rusza Warszawski Festiwal Filmowy. Czeka na Was blisko 200 produkcji z całego świata i ponad 100 premier. Najlepszy film zgarnie 120 tysięcy złotych.

południe w stolicy i mamy na licznikach już 19,5 stopnia. Jeśli siedzicie teraz w pracy i patrzycie przez okno, to doskonale rozumiem ten ból. Ja myślę, że pora na jakąś małą przerwę. Za moment przekroczymy 21 stopni w cieniu i to, słuchajcie, nie jest żaden jednodniowy kaprys, bo słońce bez chmur i bez deszczu ma z nami zostać aż do przyszłej środy.

0: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Let's go!
0: Autopromocja.
2: Tell me how to win the game. The

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Już 14. Wybuch w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Nikomu nic się nie stało. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu. Większość Polaków woli układ partnerski. Tak wynika z badania CBOS, czyli taki, w którym mężczyzna i kobieta dzielą się obowiązkami. Za patriarchalnym modelem jest tylko 7% pytanych. Jesienią stawiamy na książkę, koc, film i herbatę. A kontakty społeczne schodzą na drugi plan. Co czwarty badany wychodzi na spotkania towarzyskie, ale też w miejsca, gdzie nie pada na głowę. Do kawiarni, restauracji albo kina. Polacy wybierali Turcję na wakacje. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria.
2: Godzina 14 na zegarach, a my się z wami pięknie witamy, Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella, siemano, mamy dzisiaj mega, mega dużo energii, bo słoneczko nam pięknie świeci za oknem, tak więc nie możemy się doczekać na dzisiejszy program.
2: Dzisiaj będzie piękny dzień. Kochani, przetrwaliście wczorajszy dzień, przetrwaliście czwartek, to, Boże, poniedziałek.
3: Poniedziałek,
2: to już teraz tak. Poleci wszystko z górki.
3: Okej, no to lecimy. Najlepsze dropy, najlepsze bangery, to co? Let's go!

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. Uczniowie nas nienawidzą, no ale musimy wam o tym powiedzieć. Jesteśmy już prawie na końcówce września. Brawo dla wszystkich uczniów, którzy przeżyli ten czas, naprawdę. No pewnie nie było łatwo, a będzie tylko gorzej. To dlatego, że ten rok szkolny nie ma za dużej ilości przerw dla uczniów. Na pewno nie zmienią się dwie przerwy. Normalnie będą ferie i wakacje, więc o to nie musicie się martwić.
1: No dobra, ale jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, no to wolne będziecie mieli tylko przez 12 dni, dokładnie od 23 grudnia do 3 stycznia. Kolejna dłuższa przerwa będzie dopiero w marcu i potrwa tylko 6 dni. My wiemy, że nie brzmi to dość optymistycznie, ale zobaczcie, jak już wrzesień przetrwaliście, no to teraz będzie tylko z górki. I uwaga, teraz przekaz specjalnie dla was.
2: Pozdrawiam was, widzowie!
0: Radio Kiss FM. A już niedługo o piłce nożnej, niestety.
1: Lipa.

0: w radiu Kiss FM, czyli w najlepszym radiu. A teraz czas na to, że chyba nasi polscy piłkarze myśleli, że grają w siatkówkę.
1: No chyba tak, no z całego serca im kibicowaliśmy, liczyliśmy na to, że wykrzyczymy dzisiaj Polska górą, no ale jednak Szwedzi okazali się mocniejsi i wygrali z nami 3-1.
0: A dobra, niech sobie mają to zwycięstwo, przynajmniej my zwyciężyliśmy z nimi w bitwie pod Kirchholmem w 1605 roku. Radio Kiss FM.
1: Czy mamy tu jakieś jesieniary?
0: To

0: najlepsze dropy, bangery i nowości tylko w Radio Kiss FM. No i a propos nowości, nowy foodie trend z TikToka. Podjeżdżają sobie dwie babki, takie wiesz, w blond włosach, taki Karen, ale nie, to nie były Karen, do znanej sieciówki i tam serwują kawkę, zamawiają obwi pumpkin spice latte, bo jest jesień, ale zamiast kubków podają pracownikowi wydrążone dynie, no i kawka jest wlewana do nich.
1: Okej, no dobra, ja moją kawę lubię w kubku, ale jeśli uważają to za super pomysł, no to you go girl, yeah!
2: Radio Kiss FM.
1: No dobra, a jeżeli mówimy o jakichś fajnych pomysłach, to jaki ty masz fajny pomysł na dzisiaj?
0: Jaki fajny pomysł? No to ja uważam, że fajnym pomysłem będzie obiadek, który sobie zrobiłem do pracy.
1: O, dobra, no to ja mam trochę lepszy pomysł, czyli najlepsze dropy i bangery, Sanach, Cichosza, zróbcie głośniej.

0: słuchacie Radia Kiss FM. Info prosto z Norwegii. 98% nowych samochodów sprzedanych w tym roku w tym kraju to pojazdy elektryczne.
1: No dobra, coś czuję, że w Polsce będzie podobnie. No jak te ceny paliwa będą dalej tak rosły, no to niestety będziemy musieli pozbyć się tych naszych pięknych furek.
2: A taki był ładny, amerykański, szkoda.
3: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę potężny breaking news, także koniecznie z nami bądźcie.

0: Topy i Bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I najlepsze ploteczki mamy dla was, breaking news. Faustyna na swoim Insta Stories napisała, że bardzo dziękuję za wsparcie, które było jej okazywane przez kilka dni i powiedziała, że ta sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i dla niej to nie było wspieranie i napisała, że ten rozdział jest zamknięty, więc można się troszeczkę domyśleć, że chyba się rozstała ze swoim partnerem, ale napisała, że to nie była tylko ta sytuacja, która wpłynęła na tą decyzję. Więc jest opcja, że coś się już tam psuło troszeczkę długo.
1: No czekolada z założenia powinna nam dodawać szczęścia, ale tutaj było trochę na odwrót. Fausti, trzymaj się.

0: w Radiu Kiss FM. My tutaj tak się zatrzęśliśmy, naprawdę zaczęło być roztańczone to studio na maksa.
1: I było u nas mega głośno, a głośniej jeszcze będzie, bo już za chwilę wbija update Radia Kiss FM, ale zanim on się pojawi, no to zobaczmy, co jest tam fajnego grane u nas w mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, październikowy kalendarz sam się nie zapełnia. Na horyzoncie mamy spoko, naprawdę, propozycje. Od 9 do 18 października stolica zamieni się w prawdziwe centrum światowego kina ze sprawą 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. W programie znalazło się aż 190 produkcji z różnych zakątków globu, ponad setka gorących premier i łącznie ponad 300 seansów. A jeśli zamiast siedzenia w fotelu wolicie sami podziałać, to w najbliższą sobotę wbijajcie do centrum Łowicka na Mokotowie. W ramach Trójdzionka Teatralnego ruszają tam darmowe warsztaty z improwizacji komediowej. A dla wszystkich, którzy mają ochotę już potuptać, 12 grudnia w przestrzeni Oczki wystąpi na żywo kultowy projekt Hercules and Love Affair. Szykuje się dużo muzyki techno w pełnym koncertowym składzie.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Drogo wciąż na stacjach paliw. Najwięcej zapłacimy na Podlasiu. 95 kosztuje średnio 8 zł i 25 groszy. A diesel najdroższy jest w Świętokrzyskiem. 9 zł i 23 grosze za litr. Porażka Huberta Hurkacza. Tenisista przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale turnieju ATP. Polacy pytają AI o zdrowie. Robi tak około 17 milionów z nas. Wynika z raportu Zdrowie z AI. Słuchamy też jej rad na temat leków czy suplementacji. Do kin wejdzie jutro Lalka, filmowa adaptacja powieści Bolesława Prusa. Jak mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński, to dobrze, że Lalka wywołuje takie emocje i widzowie mogą porównać reżyserskie wizje z serialu i filmu. Z badań wynika, że po powieść ponownie chce sięgnąć 46% ankietowanych.

0: ta na zegarach jest, my też jesteśmy przygotowani i wy też możecie być przygotowani i ja wam już powiem, co musicie zrobić. Mm-hmm. Musicie wyciągnąć telefony, bo za chwilę wlatujemy z głosówkami od
1: już
0: was.
1: Już się nie możemy doczekać, a poza tym gramy najlepsze dropy, najlepsze bęgary, także co, lecimy na pełnej. Nikodem Formella.

0: Young Lean, Storm 2 na antenie Radia Kiss FM. Matko, jak ja kocham Young Lean, ja go słucham już tak długo, chyba się starzeję. No i a propos tego, chcielibyśmy posłać od was głosówek. Wbijacie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wysyłacie nam głosóweczki albo wiadomości, po czym poznać, że już się dziadzieje, że już dziadziejemy po prostu.
1: Czyli po prostu starzejemy. Ja na przykład czytam ogłoszenie na klatce schodowej i wydaje mi się, że to już jest oznaka trochę tego, że ja się dziadzieję, więc koniecznie wbijajcie wy na radiokiss.fm. Tam macie taką ikonkę WhatsAppa, klikacie i już jesteście na WhatsAppie i już możecie nam napisać wiadomość lub nagrać głosówkę, w której powiecie nam, po czym poznać, że się już dziadziejemy. Czekamy na naprawdę najbardziej kreatywne odpowiedzi. Te, które będą mega kreatywne, to puścimy na antenie i może coś fajnego z naszego merchu kisowego nawet zgarniecie. Więc naprawdę warto, po czym poznać, że się już dziadziejemy. Radiokiss.fm, tam się kierujcie.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja czegoś

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I dostaliśmy od was dużo głosowaczek i wiadomości. Wiktor napisał: kiedy zapada niezręczna cisza, mówię, i tak już to w życiu jest. To prawda, to prawda, coś w tym jest.
1: O nie, no dobra, ale mamy też głosówkę od Adama.
2: Przed 30 nie piłem herbaty, a po 30 dzbanek herbaty musi być.
1: Świetny pomysł. No jak wy chcecie usłyszeć się na naszej antenie, to wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa, po czym poznać, że się już dziadziejemy. Zaskoczcie nas swoją kreatywnością.
3: Radio Kiss FM.
0: Yes. Po czym poznać, że już się dziadziejemy. Radiokiss.fm. Tam wbijajcie.

Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat,

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM i Only najlepsze głosówki i wiadomości. Zapytaliśmy was, po czym poznać, że się starzejemy. Anita napisała nam: wsadzam koszulę w spodnie, aby nic mi nie wiało po nerkach. A Kamil z Krakowa, typowo, a Kamil z Krakowa: mam swój ulubiony palnik na kuchence, ale głosóweczkę też dostaliśmy. Przesłał nam ją Piotr, posłuchajmy.
1: Mi się wydaje, że człowiek zaczyna działać, gdy już mu się nic nie chce. Na przykład wychodzić na spacery.
2: No dobra, to jest takie typowe. To my się chyba też powoli dziadziejemy, ale może nasi słuchacze mają jakieś mega kreatywne jeszcze propozycje, po czym poznać, że się dziadziejemy. No to koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie ikonkę WhatsAppa i nagrywajcie nam jakieś fajne, kreatywne głosówki. A jak coś będzie fajnego, no to wam może z naszego kisowego merchu coś wyślemy.
0: A teraz czas na numer, który mega trenduje. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu Kiss FM.

0: sponsor Tyla That Girl w Radiu Kiss FM. I mamy też pewną That Girl, bo Kendall Jenner wczoraj brała udział w pokazie mody. Wyglądała bosko, jak ona zawsze. No i nie pojawiła się sama, tylko z Jacobem Elordi.
1: Widziałam te piękne filmiki i najsłodsze było to, jak Jacob mega troszczył się o Kendall i prosił paparazzi na przykład o nieużywanie fleszów. No i jest on zdecydowanie husband material i Kendall trzyma go tam dobrze, bo naprawdę pół Hollywood ma na niego chrapkę.
0: Radio Kiss FM. A już za chwilę o influencerce, która przeczyściła swoje rury.

0: Ten numer mega trenduje, słuchacie Radia Kiss FM, a Lexi odetkała rury, ale te w mieszkaniu, a dokładniej zrobił to hydraulik, który przyjechał do niej do mieszkania, tam jakimś swoim kolegą, byli tam może, nie wiem, z 8 minut, no więc jakoś mega długo im to nie zajęło, a sporo hajsu sobie policzyli.
1: No bo początkowo rzucili kwotą 500 zł, ale Lexi zaczęła się dzielnie targować i udało jej się wywalczyć kwotę 400 zł. Chyba trochę przepłaciła, ale kochana, rada jest prosta. Szukasz męża, więc musi to być chłop, który jest zdecydowanie złotą rączką.
2: Radio Kiss FM.
0: A ty, Mortko, wolisz spać z kimś czy osobno?
1: Nie wiem, pomidor.
0: No to już niedługo i tobie, i słuchaczom opowiem, jak jest zdrowiej.

0: Back to Yours w Radiu Kiss FM na pełnej, a teraz back to business.
1: Wjeżdżamy z update'em Radia Kiss FM. Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Jest 18. Podróż do Świnoujścia trochę się zmieni. Zamiast jednego z promów będzie miejski autobus. To oszczędności, bo ceny diesla są bardzo wysokie. Promy mają wrócić w kwietniu. Cyberatak na Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach. Jest ryzyko, że przestępcy wykradli adresy studentów i numery rachunków bankowych. Europejczycy marnują jedzenie. Wyrzucają rocznie średnio blisko 130 kg żywności na osobę. Najwięcej marnuje się na Cyprze, w Danii i Grecji. Najmniej w Hiszpanii, na Litwie i Słowacji. Inwestujcie w dobry sen, bo zdaniem naukowców obniża on ryzyko wystąpienia wielu chorób. Warto spać od 6 do 8 godzin na dobę, ale my jeszcze nie mówimy dobranoc.
1: My totalnie nie mówimy dobranoc, dlatego że mamy pełno energii. Za chwilę wjeżdżamy do was z dropami, z bangerami i naprawdę będzie się działo i ja się już nie mogę doczekać.
4: Ja też się nie mogę doczekać. Do tego Daria zadbała o najlepsze ciekawostki ze świata i najlepsze ploteczki z mediów. Ja przyjrzałem się trendom na socialach, także naprawdę świetnie współpracujemy.
1: Slay Queen, my po prostu wiemy co dobre i nasi słuchacze za chwilę już też poznają, także róbcie teraz głośniej!

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a teraz bijamy z najnowszymi badaniami. Jest takie pojęcie sleep divorce, czyli gdy pary śpią osobno. No i dobry sen równa się dobre samopoczucie, ale i dobre relacje, jak
1: to
0: się
1: prawda,
0: okazuje.
1: To prawda, zgadzam się. Ja jak jestem wyspana, to od razu mam humor.
0: No wiadomo, podobno spanie może osobno może wpływać na jakość związku, bo lepiej się wtedy wysypiasz.
1: Okej, dobra, no ale myślę, że przepis na udany związek jest naprawdę bardzo łatwy. Spać jak lubicie, a w tle puścić sobie Radio Kiss FM na pełnej. I też na pełnej teraz wjechał ten numer The Hard Way. No jest świetny. Ja już zamykam oczy i ja już sobie zaczynam chillować.

0: Katsai Animal w Radiu Kiss FM, a ja teraz przychodzę z info o rekordzie światowym. Świat ma najmłodszą, bo 11-letnią arcymistrzynię w szachach.
1: Oh,
0: Bogdana Sivanandan z Wielkiej Brytanii,
1: pięknie,
0: bo tak się nazywa, zdobyła tytuł podczas Olimpiady Szachowej w Uzbekistanie.
1: No dobra, jeśli jesteście dorośli tak jak my, a pewnie...

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze ciekawostki, bo w Kanadzie jest około 2 milionów jezior, więc podczas nazywania ich trzeba było zacząć myśleć na pewnym etapie ultra kreatywnie.
1: Wow, i jakie są te nazwy?
0: No na przykład jezioro Szczura, jezioro Małego Szczura, jezioro Wielkiego Szczura, albo na przykład Głupie Jezioro. A jak nazywałoby się nasze jezioro?
1: Mi się wydaje, że to by było jezioro dropów i bęgerów. Od których już w sumie teraz zaczynamy. Urze, Roni, Koko, zróbcie głośniej, bo naprawdę można się

0: Polsce i będzie to, o co chodzi i Lolek w utworze Nienawidzę Warszawy, ale zanim posłuchacie, no to sprzedamy wam plotkę, o której mega mało osób wie.
1: Mm-hmm. Lolek jest producentem, o co chodzi już od bardzo długiego czasu i mało kto wie, ale jest on synem znanego aktora, synem Artura Żmijewskiego. Tak, tego słynnego serialowego księdza. Widzicie? Na Po Babies nie trzeba chwalić się nazwiskiem, żeby robić dowalone rzeczy. Skąd się

0: Talking Buddy w Radiu Kiss FM. Ten numer mega trenduje i trendują wszyscy kurierzy dzisiaj, bo mamy dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika. Ogromne ukłony dla tych, którzy mega ciężko pracują, zimą, nie zimą, no zawsze paczuszki przychodzą do nas idealnie.
1: A więc dzień święty trzeba święcić i ja właśnie teraz idę pozamawiać, wiesz, jakieś fajne ubrania, torebki, oj, może jakieś nowe buty też padną,
0: pomoc,
1: cool.
0: No i weź to wytrzymaj z laskami, trzymajcie za mnie kciuki, mordeczki.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę zdradzimy wam info, o którym nie wiem, czy możemy powiedzieć, ale trudno, i tak powiemy. Two ships in the night.

0: Gry tylko w radiu Kiss FM. I tak cały czas się zastanawiam, czy możemy o tym powiedzieć, no ale trudno, najwyżej ktoś napisze nam zaraz maila na 30 tysięcy słów, że nie mogliśmy, ale chcemy wam zaspoilerować, że już jutro będziemy mieli dla was podwójny bilet na koncert Bazy, który odbędzie się 4 października w Krakowie. No i to jest chyba świetna wiadomość. Lepiej trafić nie mogliście.
1: To jest najlepsza info na świecie.
0: Więc koniecznie bądźcie jutro aktywni, bo nie znacie godziny, kiedy my wam powiemy, że są bilety do zgarnięcia.

0: I na zakończenie naszego pięknego programu dzisiejszego wleciała Taylor Swift Patient Zero na nowiutki banger.
1: Było dzisiaj naprawdę świetnie, ja się bawiłam świetnie, a ty Nikodem też się bawiłeś świetnie.
0: Szkoda mi już dzisiaj kończyć, no ale lecimy do domu, niestety.
1: No ale spokojnie, bo już jutro punktualnie od godziny 14 witamy się z wami ponownie i gwarantujemy, że kolejny dzień będzie jeszcze lepszy.
0: Dzięki mordeczki, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej, buziaczki.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO,
2: bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja.

uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Same hity. Same hity. Radio Kiss FM.